0: Yo, aƒetɔ wo kple aƒenɔ, mixɔ gbe le miaƒe nɔƒe, miaƒemetɔ, miasrɔ̃wo, miaxɔlɔ, miaƒe viwo kple miaƒe ame veviwo keŋleke mifɔ ɖo, mifɔ nyui ɖa. Gbegbem le ŋutsi ɖe. Miva ye, milɔ ye miva. Miagbadzo kudo miaƒe lɔlɔ̃nu kpa leke nasa wɔ. Mia xɔe nene ne mawo egɔme nye be eye ɖoe nene ŋutɔ akpe na mi miawo si ŋu masɔ ha gbe ɖeka ɖo ɖa mi keŋ gbɔ miatɔ dzi
1: Oriɔ
2: Milega
1: mbe avundo tsɔ gakpololo dalɔtinu gbadza meku tsa mamlɔnuɖo dzi gbe
2: gakpololo dalɔtinu na ma meku tsa mamlɔnuɖo dzi
1: Mbeka bido tso gakpololo dalɔtinu gbadza meku tsa madɔn